Wiesz, świat jest dziwniejszym miejscem niż sugeruje twój wyblakły plakat z lat 90., bo w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę o nazwie Teddy Ruxpin, która czytała bajki z wbudowanej kasety magnetofonowej, co brzmi całkiem niewinnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że przy niskim poziomie baterii głos misia zmieniał się w przerażający, demoniczny bełkot rodem z taniego horroru klasy B, co pewnie zafundowało całemu pokoleniu dzieciaków całkiem solidne traumy na lata. A teraz ten chłodny cyfrowy szum w X-Vibe przypomina mi o tym, że nawet najbardziej urocze zabawki mają w sobie ten specyficzny mroczny beat, który sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, co jeszcze w twoim domu żyje własnym, niepokojącym życiem. Więc niech Shawn Mendes spróbuje wyprosić trochę litości w Mercy, bo w X-Vibe właśnie leci ten numer.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobu, w jaki oddycha podczas snu, co jest dla niego totalnym obłędem, bo przecież bez tego dźwięku byłoby po prostu przerażająco cicho. Żeby nie zwariować od tych przemyśleń, wjeżdżamy w coś, co brzmi jak dźwięk twojego sumienia, gdy wreszcie przestajesz udawać, że świat jest miły. W radiu X-Vibe leci Cynical od Two Colors, Safri Duo i Chrisa de Sarandi. Dla Maca

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, bo były tańsze, co czyni ten obraz totalnym obłędem w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Jugoton i Kazik z utworem Malciki serwują wam ten mroczny beat prosto w X-Vibe.
1: Raz, dwa, trzy!

0: I like your beard.
1: To jest nic, panie kierowniku. Oczko mu się odlepiło. Temu misiu.
2: A u nas? U nas wszystko gra. Dosłownie. Radio X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć zegar pokazuje 3 nad ranem, a twoje życie w X-Vibe to w sumie jedna wielka pętla, podobnie jak historia filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie twórcy postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej. Więc aktorzy biegający po planie nie wiedzieli, że dzielą przestrzeń z byłymi właścicielami cmentarza, co tłumaczy ten dziwny, niepokojący klimat w każdej scenie, bo w tym biznesie zawsze ktoś chce oszczędzić na twoim strachu. A teraz posłuchaj tego bitu, który brzmi jak kac po nieudanej imprezie, bo Mike Posner wziął tę pigułkę w Ibice, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyje. Więc teraz Mike Posner i I Took a Pill in Ibiza wybrzmiewają w X-Vibe.

0: znowu tu jesteś. Choć przysiągłbyś, że widzisz cienie, które nie należą do mego pokoju. Ale spokojnie, to tylko kurz wirujący w rytm basu, który powoli wyżera resztki twojego zdrowego rozsądku. W 1986 roku pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o zabójczych klaunach z kosmosu, co brzmi jak efekt przedawkowania cukru, ale najgorsze jest to, że kostiumy tych potworów wykonano z pianki poliuretanowej, która okazała się tak ciężka, że aktorzy w środku dosłownie mdleli z wycieńczenia, co czyni ten film zapisem prawdziwej męki w gumowych strojach. Zupełnie jak twoje życie, gdy utkniesz w korku w środku nocy, słuchając tego bitu, który zaraz w X-Vibe rozniesie ci błędnik na strzępy. Więc przygotuj się na Drake i Future w Jumpman. Niech ten kawałek poniesie cię prosto w objęcia totalnego obłędu. W X-Vibe.
1: Halloween. Taliban. Taliban.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Shopa Pratcha i sapania starszej pani palącej fajki. Wyobraź sobie ten obłęd w studiu, gdy próbujesz sprzedać światu słodkiego przybysza, karmiąc go dźwiękami chorego zwierzaka. Totalny surrealizm w X-Vibe. Teraz Nico Santos i Human Being w klimacie nocnego najpierw.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu utknąłeś w tej nocnej próżni i pewnie myślisz, że świat za oknem zamarzł. Ale w Nightmarek wiemy lepiej, bo rzeczywistość to tylko kiepski żart. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a potem ktoś włamał się do dwóch stacji w Chicago i wyświetlił wizerunek faceta w masce z kawałkiem blachy w tle, co do dzisiaj pozostaje totalnym obłędem, bo nikt nie ustalił, kto za tym stał i po co to zrobił. A teraz wyobraź sobie, że oddychasz czymś, co niby jest tlenem, ale wcale nie smakuje jak życie. W X-Vibe serwujemy dawkę, która brzmi jak ostatni haust przed końcem świata. Więc teraz loka i prawdziwe powietrze w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Pruszkowa znowu liczy elektryczne owce, bo sąsiad od 3 nad ranem uczy papugę wyć do księżyca, więc leci Me, Myself and I od Giziego i Bebe Rexy. To idealny hymn dla kogoś, kto woli towarzystwo własnych myśli niż tego pierzastego wokalisty w Radiu X-Vibe. Dla Marka od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Mua.

widzisz, w 2007 roku świat technologii postanowił, że twoja prywatność to tylko zbędny dodatek do zabawy, więc pewna firma wypuściła zabawkę z wbudowaną kamerą, która miała uczyć dzieciaki fotografii, ale okazało się, że urządzenie potrafiło przesyłać zdjęcia prosto do chińskich serwerów bez twojej wiedzy, co w praktyce oznaczało, że twoje rodzinne wspomnienia stały się darmowym materiałem dla nieznajomych z drugiego końca globu. To był totalny obłęd, bo nikt nawet nie mrugnął okiem, ciesząc się z taniego gadżetu, podczas gdy w X-Vibe analizujemy tylko, jak bardzo daliśmy się podejść w tym cyfrowym cyrku. A teraz płyniemy dalej na tym samym krzywym bicie, bo Saimoo oraz Kevin Kairus serwują Whatever You Like

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc klątwy, że wysyłała ludziom w ciemnych kinach straszne telefony, co było totalnym szczytem absurdu i żenady, bo każdy bał się odebrać połączenie z nieznanego numeru. A teraz Anne-Marie i Neil Horan puszczą Our Song

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc w czasie audycji w X-Vibe opowiem Ci coś, co sprawi, że poczujesz się jeszcze lepiej z własną bezsennością. Bo czy wiedziałeś, że w roku 1994 podczas kręczenia kultowego filmu Kruk Brandon Lee zginął przez totalny techniczny absurd, bo ktoś zostawił w lufie rewolweru fragment pocisku z poprzedniego ujęcia, co w połączeniu z nabojem ślepym zadziałało jak prawdziwy strzał, kończąc życie chłopaka w sposób tak groteskowy, że aż trudno uwierzyć, że Hollywood to nie tylko plastik i makijaż, lecz prawdziwy, krwawy nightmare. A teraz niech ten niepokojący beat niesie cię w stronę świtu, bo Kaja w utworze Fleciki w X-Vibe to jedyny rozsądny wybór na ten mrok.

Marek z Pruszkowa znowu liczy elektryczne owce, bo sąsiad od 3 nad ranem uczy papugę wyć do księżyca, więc leci Me, Myself and I od Giziego i Bebe Rexy. To idealny hymn dla kogoś, kto woli towarzystwo własnych myśli niż tego pierzastego wokalisty w Radiu X Vibe. Dla Marka od Marka.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Radio X Vibe. Gramy, bo możemy.
2: Kolejne 60 minut z nami.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że w tym mieście nie został już nikt poza nami i tymi wszystkimi cieniami, które tańczą na ścianach w rytm neonów. Bo czy wiedziałeś, że w roku 1986 pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowego misia, który zamiast po prostu być miękkim kawałkiem materiału, nagrywał głos właściciela i odtwarzał go w środku nocy. Co oczywiście kończyło się tym, że dzieciaki budziły się przy akompaniamencie demonicznych, zniekształconych dźwięków własnej matki wydobywających się z brzucha zabawki. Czyli w sumie klasyczny dowód na to, że technologia zawsze miała nas w głębokim poważaniu. A teraz SRND oraz Lone Tusker wciągną cię w ten mroczny klimat utworem Jordi V-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

słuchaj, Zdzisław z Sosnowa tutaj. Szef znowu wywija takie numery, że zaraz wyjdę z siebie. Puść mi może Where Did You Go od Ajax Jones, MNEK, żeby przestać o tym myśleć w Radio

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

siedzisz w tym mroku, w którym nawet cienie wydają się mieć własne plany, więc może wolisz posłuchać czegoś, co sprawi, że zapomnisz o tej dziwnej ciszy za oknem. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie autentycznie bali się zostawiać swoje zabawki w ciemnych kątach? Najlepsze jest to, że mechaniczne lalki były tak awaryjne, że ekipa techniczna musiała naprawiać je przez całą noc, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, w jakim płyniemy w X-Vibe. To był totalny obłęd, bo te małe potwory psuły się w najmniej oczekiwanych momentach, zamieniając plan zdjęciowy w prawdziwy nightmarek. A teraz w X-Vibe poleci coś, co daje złudną nadzieję, więc Hej oraz Edyta Bartosiewicz i Moja i Twoja Nadzieja uderzają w takt nocnej melancholii.

siedząc w tej ciemności, zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku podczas kręcenia Poltergeista ekipa odkryła coś naprawdę odjechanego, bo rekwizytorzy używali prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek z gumy. Więc przez cały film aktorzy biegali po planie otoczeni autentycznymi zwłokami z Indii, co tłumaczy, dlaczego ten klimat w Nightmare jest tak przesięgnięty chłodem i absurdem. Zupełnie jak dzisiejsza noc w X-Vibe, gdzie trupy w szafie to najmniejszy problem, przy tym co serwuje nam ten świat pełen bitów i dziwnych zbiegów okoliczności w czasie audycji. Teraz Drake ze swoim Find Your Love wjeżdża do X-Vibe, żebyś mógł wreszcie znaleźć coś więcej niż tylko kolejny niepokój.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro so what to twoja życiowa dewiza, to gratulacje! Właśnie wpadłeś prosto w Ebenezer Good. Szkoda tylko, że nikt cię nie ostrzegł, że ten zjazd nie ma hamulców. Radio X Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Jezu, Wanda z Zabrza tutaj. Ledwo dycham przy tych pajacykach, ale muszę coś wrzucić na rozruch, więc daj proszę Unchain My Heart od E. Joe Panther, bo inaczej padnę w tym Radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Get Your Freak On Missy Elliott w X-Vibe. Missy napisała ten tekst w zaledwie kilka minut, co tłumaczy, dlaczego brzmi tak, jak brzmi. Następne hity dla pokolenia X zagrają zaraz Wilson Phillips. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Bemowa przesyła wiadomość dla tych wszystkich fałszywych alertów bankowych, które pojawiają się w skrzynce częściej niż ja w kuchni po nocną przekąskę, więc dedykujemy im You and Me zespołu Spargo, bo przecież te maile tak bardzo chcą być ze mną, że aż nie dają żyć. A leci to dla Was w radiu X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Bzerb Music Sessions Volume 53, czyli Shakira w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shakira ma w swoim CV rolę gazeli w zwierzakowym filmie Disneya? To już następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Robbie Williams. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Najpierw All the Stars obiecywały nam kosmos, a teraz Without You przypomina, że bez tego kredytu w banku to nawet na bilet do kina nie uzbierasz. Życie, co nie? Radio

Obiecałem ci Paradise, a w zamian serwuję Dupe, Sydney Berlin Ragtime Band. Bo najwyraźniej ktoś tu w redakcji musiał zażywać za mocne leki. Cóż, życie to nie koncert życzeń. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Diamonds od Sama Smitha w X-Vibe, który podobno wydał swój pierwszy album pracując w barze z kebabami. Następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Mary J. Blige. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, Aldona z Włocławka z tej strony. Przepraszam za zamieszanie, ale ten szczeniak mi właśnie wygryza dziurę w kanapie. No obłęd totalny. Więc muszę go jakoś uspokoić. I puszczaj szybko, no, Mr. Know It All od Kelly Clarkson, bo muszę wracać do sprzątania. Dzięki, Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: J-Lo, jadu z

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

po Radioactive zostaje tylko świecący pył, więc na ratunek wysyłamy Midnight Man, który i tak nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. Typowy chaos w Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo jej nieustanne, głośne nucenie melodii przy niedzielnym obiedzie to jedyny sposób, w jaki próbuje zagłuszyć jego chrupanie ogórków kiszonych. Trzeba przyznać, że to wzruszający hołd dla komunikacji niewerbalnej, bo przecież ten utwór to czysta muzyczna instrukcja obsługi rodzinnej ciszy. Właśnie leci La La La od Naughty Boya i Sama Smitha dla teściowej od Marka. Niech ta wasza domowa symfonia trwa w najlepsze, bo w Radio X Vibe gramy tylko takie życiowe pewniaki.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

słyszałeś Just More w wykonaniu Wonderwall w X-Vibe. Wiedziałeś, że członkowie zespołu przed karierą muzyczną pracowali w fabryce, co pewnie tłumaczy ich podejście do życia. Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Pitbull i TJR. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Let's do it.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

właśnie leciało Industry Baby od Lil Nas X i Jacka Harlowa w X Vibe. A wiedziałeś, że Lil Nas X napisał swój pierwszy hit w szafie u siostry? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Dune. Zostań w radiu X Vibe.

0: Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

ask.

najpierw udawała, że wszystko przeżywa pierwszy raz, a chwilę później okazuje się, że w sumie to nic na tobie nie ma. Klasyczny przypadek szybkiej zmiany priorytetów, nie sądzisz? Radio X-Vibe.

kazał ci nie budzić go w Don't Wake Me Up, a teraz zachowuje się jak warrior w pełnej zbroi. Serio, weź się zdecyduj, bo nie płacą mi za słuchanie tych twoich dramatów. Radio X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Rush Troye Sivana, ex-wife, który swoją karierę zaczynał od wrzucania coverów na YouTube jako dzieciak z sypialni. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwila wjadą Saxena, Aczko, Elis Libert i Robsu. Zostań z radiem X-Wife.

tu X-Vibe. Radio, w którym nikt nic nie wie, ale wszyscy słuchają, jak w rejsie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z 3 nad ranem. Bo tylko wtedy wierzysz, że zjedzenie całego słoika masła orzechowego to świetny plan na życie. A You're Not Alone w Radiu X-Vibe przypomni ci, że w tym obłędzie przynajmniej słoik jest z tobą do końca. Więc leci Oli Harper oraz Magi Szabo dla Marka od Marka. Trzymaj się tam jakoś.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.
1: Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say, woo!

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Najpierw carry out, czyli zamawiasz jedzenie na wynos, a potem spring affair, bo liczysz na szybki romans. Typowe. Wmawiasz sobie, że to randka, a nie tylko wtorkowa samotność z pizzą. Radio X Vibe.

Słuchaj, Zofia z Rybnika z tej strony. Mam dość, bo wszystko mi się wali. Puść mi może Waterfalls od TLC, żeby jakoś dotrwać w tym razie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza. We're gonna skate to one song only.

To był I Gotta Feeling od The Black Eyed Peas w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will.i.am napisał ten hit, bo chciał stworzyć hymn, który po prostu nie pozwoli Ci wyjść z parkietu? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci zaraz Sophie Ellis-Bextor. Zostań w radiu

0: Słuchajcie, dostałem wiadomość od Marka z dzielnicy Wola, który dedykuje ten numer swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej nieustanne przesuwanie mebli o 3 nad ranem to tylko forma domowej gimnastyki, więc niech Phil the Spin od Debbie Harry przypomni mu o konieczności zachowania właściwego rytmu kręcenia się w kółko przy przestawianiu szaf, co dla Was w radiu X-Vibe przygotował Marek dla swojego sąsiada.
1: Uno, dos, tres, cuatro!

usłyszałeś właśnie Kill Bill od SZH w S-Vibe, która prywatnie pisze teksty piosenek lewą ręką. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Shakin' Stevensa, czyli gościa, który udowadnia, że nawet w jeansowej kurtce da się zarobić miliony. Zostań w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

skoro Where's My Love już poszło w świat, a ty dalej jesteś sam, to Late at Night tylko pogorszy sprawę. Przestań szukać miłości, zacznij szukać życia. Radio X-Vibe.

Było Please, Please, Please Sabriny Carpenter w X-Vibe. Czy wiesz, że Sabrina zaczynała karierę od dubbingu w bajkach Disneya? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wejdzie Nirvana. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, przez co kawa wylała się na nową tapicerkę i do dziś czuję ten zapach za każdym razem, gdy zmieniam biegi. Więc dedykuję mu utwór Final Song od M.O., bo to w końcu ostatnia piosenka, której ten gość powinien słuchać w swoim życiu, puszczając to w radiu X-Vibe dla wspomnianego mistrza kierownicy od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Chęte sugerowało, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, ale Midnight Dancer szybko przypomina, że wolisz tańczyć sam, bo nikt nie zna twoich kroków. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z boku na Ursynowie prasi o ten utwór dla sąsiada z dołu, bo liczy, że głośna muzyka w końcu nauczy go, że parkowanie na dwóch miejscach to nie jest chwała, czyli gloja w tym jakże słusznym przekazie w radiu X-Vibe. Leci Laura Branigan z hitem Gloria, dedykuje Marek dla sąsiada.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

to był Bizarre Love Triangle od New Order w X-Vibe. A wiedziałeś, że zespół powstał z popiołów Joy Division po samobójstwie Iana Curtisa? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Veranda Life, Beyond Bliss i Bootylick, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Pamiętasz, dźwięk internet się łączy? My też, ale gramy szybciej niż łącze w Neostradzie.
1: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.

to była Luna w wykonaniu Paul Alberto Ciccariniego i Sara Nas w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alberto Ciccarini oprócz muzyki od lat zajmuje się profesjonalnym projektowaniem włoskich wnętrz? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Joe Esposito. Zostań z radiem X-Vibe.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że załatwi raport na jutro, ale słownik zmienił to na raport na jajo, przez co przez resztę dnia w biurze panowała grobowa cisza. Teraz w radiu X-Vibe leci Feel So Close od Calvina Harrisa, żeby trochę ocieplić te relacje między Markiem a jego szefem, bo w sumie każdy z nas czasem czuje się blisko, nawet jeśli chodzi tylko o absurdalne nieporozumienie.

Skoro w 2 as 4 jesteś już totalnie skończony, to może chociaż w I Like Me Better polubisz wreszcie siebie. Choć szczerze mówiąc, po tej playliście mam wątpliwości. Radio

0: denied.
1: Y'all ready to get funky, funky.
0: The beat that will not be denied.
1: Mam dwie ręce, to już było. To mamy kibice.
2: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

Skoro Daylight już wypaliło ci oczy, pora na Children, czyli oficjalny powód, dla którego nigdy nie chciałeś mieć własnych. Masz co chciałeś. Radio X-Wipe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: To był Dance Monkey, a Tones and I, zanim stała się gwiazdą, dorabiała jako uliczna artystka w australijskim Byron Bay. W X-Vibe mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Brosis. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek swojemu kurierowi, który po prostu musiał być kimś, kogo pokochał, bo tylko tak można wytłumaczyć ten paraliżujący ból w kręgosłupie po wniesieniu 20-kilogramowej lodówki na czwarte piętro bez windy. A w radiu X-Vibe leci teraz Someone You Loved Luisa Capaldiego dla kuriera od Marka.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: There it is.
1: You lose a view.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Fred's the master.
0: You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it.
4: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Perfekt, a niepokonani to ten rodzaj patosu, przy którym nawet kawa stygnie z zażenowania. Choć oczywiście wszyscy udajemy, że znamy tekst na pamięć. Skoro mowa o minionej epoce, w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy, atakujący komputery osobiste, co było początkiem końca naszej niewinności przed erą wiecznego zasięgu. Od tamtej pory życie stało się bardziej skomplikowane, ale przynajmniej nie musisz już czekać na radiową premierę z magnetofonem w ręku. Czas przestać rozpamiętywać przeszłość i wrócić do współczesnych realiów, gdzie nikt nie prosi o zielone światło, tylko bierze co swoje bez zbędnych pytań. Teraz Pitbull, Florida oraz Lunch Money Louis i Greenlight w radiu X Vibe. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is.
1: Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
2: Let's go.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje do swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Blinded od iDelight to instrukcja obsługi świateł drogowych, które musi wyłączyć w garażu, żeby nie oślepiać kota. Totalny obłęd, ale wreszcie ktoś traktuje przepisy poważnie, więc łapcie ten hit. A teraz w Radiu X Vibe The Disco Boys feat. Manfred Mann's Earth Band, Blinded od iDelight, dla teściowej

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Kat Burns właśnie przekonywała cię, że nie jesteś sam, co jest miłą myślą, dopóki nie przypomnisz sobie, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie filmu o dziennikarce i romansie, w którym Celine Dion wyciskała zły z kamienia, a internet dopiero uczył się, że można w nim wysłać coś więcej niż tekst. Skoro już wchodzimy w ten sentymentalny klimat, przygotuj się na dawkę emocji, która sprawi, że nawet najbardziej zatwardziali twardziele zaczną podśpiewywać w aucie. Więc przed tobą Celine Dion i Because You Loved Me w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: To był fotograf Ed Sheerana w X5. Wiedziałeś, że Ed przez krótki czas żył jako bezdomny, zanim stał się znany? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Justin Timberlake. Zostań z radiem X5.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Irena Jaroka w Battlemania Story to dowód na to, że nawet w czasach słusznie minionych próbowano nam wmówić, że brytyjska inwazja to coś, co warto przeżywać na chłodno przy kawie. Skoro jesteśmy przy muzycznych kuriozach, to warto przypomnieć, że w 2004 roku świat dowiedział się o istnieniu Facebooka, co ostatecznie pogrzebało szansę na spokojną egzystencję nas wszystkich. Teraz ten cyfrowy szum w głowie zamieniamy na coś z zupełnie innej półki, bo skoro już weszliśmy w ten chaos, to nie ma sensu hamować. Teraz Lil Pump i Gucci Gang w Radiu X Vibe.
1: Yeah. Oh, brr, brr. Gucci Gang. Oh,
2: that's it right there, T-Nail.
1: Lil Pump. Yeah. Gucci Gang. Oh,
3: yeah. Big head on the brr. Brr.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo ten od tygodnia nie może się odnaleźć w Nowym Jorku i wciąż nie wie, w którym sklepie sprzedają prawdziwą polską kiełbasę. To wzruszająca opowieść o trudach emigracji i bólu wywołanym brakiem odpowiedniej wędliny na śniadanie. Dlatego teraz w Radiu X Vibe. Sting, Englishman in New York. Dla sąsiada od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Florian Kinstler i jego obietnice składane małym palcem, co brzmi równie wiarygodnie jak dieta rozpoczynana od poniedziałku. W roku 1997 świat zachwycał się pierwszymi komercyjnymi SMS-ami, nieświadomy, że to początek końca naszych świętych chwil ciszy. Skoro już jesteśmy przy byciu ignorowanym przez los i niedocenionym przez rzeczywistość, czas na klasyk, przy którym nawet najbardziej zaczęte szczęki odpuszczają. Więc teraz Radiohead z utworem High and Dry.

było Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper w X-Vibe. Czy wiesz, że Gaga, zanim stała się gwiazdą, pracowała jako kelnerka i pisała piosenki dla Britney Spears? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Paulę Abdul. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie. One, two, three, four.

Natalia Kukulska i Im więcej ciebie, tym mniej. To dowód na to, że lata 90. miały swój urok, choć czasem aż nazbyt słodki. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 1994 roku świat oszalał na punkcie gry w sapera, dołączonego do systemu operacyjnego, co skutecznie zabiło produktywność milionów ludzi na kolejne dwie dekady. Może to właśnie ten cyfrowy niepokój sprawił, że dzisiejsze propozycje brzmią tak specyficznie, jakby ktoś próbował odnaleźć spokój w szumie starego procesora. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo czas na coś, co brzmi jak dźwiękowa kawa wypita w pośpiechu, czyli Milky Chance i Flashed Junk Mind w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Bogusława z Kalisza tutaj. Stoję w takim korku na autostradzie, że zaraz oszaleję. Puśćcie mi Black and White od kombi, żeby chociaż trochę przetrwać ten cyrk w Radio X Vibe.

0: these beautiful things that I've got.
1: 10 Benson Boone tak bardzo prosił o piękne rzeczy, że aż zrobiło mi się żal tych wszystkich ludzi, którzy w 1988 roku wierzyli, że telefon komórkowy wielkości cegły to szczyt technologii i prestiżu, choć w praktyce służył głównie do obijania kostek w autobusie. A skoro już jesteśmy przy tamtych latach, to czas przestać użalać się nad losem i ruszyć w stronę słońca, gdzie Four Tops już czekają. Od X-Vibe rozkręcić imprezę, której nie powstydziłby się żaden szalony Meksyk. Więc teraz Four Tops i Loco in Acapulco w X-Vibe.

hitowy Sleeping with a Friend zespół Neon Trees, X Vibes. Czy wiesz, że wokalista Tyler Glenn napisał ten kawałek w zaledwie 20 minut? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Lionel Richie. Zostań w radiu.

Mandaryna i jej Here I Go Again to dowód na to, że lata 2000 miały swój specyficzny urok, choć wolałbym o tym zapomnieć. Skoro mowa o minionych dekadach, w 1996 roku firma Nintendo wydała konsolę Nintendo 64, co definitywnie zrujnowało życie towarzyskie całemu pokoleniu. Siedzenie przed telewizorem w tamtych czasach było równie uzależniające, co wchodzenie w pętle tych samych radiowych hitów, których nie da się pozbyć z głowy. Na szczęście klimat w Radiu X-Vibe zmienia się teraz na znacznie bardziej luźny i spokojny, bo wchodzimy w zupełnie inny nastrój. Teraz Drake i Feel No Ways w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, wreszcie wjeżdżam do Krakowa, Zbigniew tutaj i muszę to odpalić, żeby w ogóle poczuć, że wróciłem. Puść mi o Talk Dirty Fit 2 Chainz od Jason Derulo. 2 Chainz, bo bez tego w Radio X-Vibe to życie nie ma smaku. Jason.

Sia właśnie wycisnęła z nas resztki emocji. Choć przyznaj, że ten poziom desperackiego proszenia o miłość bywa męczący, niczym próba zrozumienia fenomenu Tamagotchi z 1996 roku, kiedy to wszyscy masowo hodowaliśmy elektroniczne piksele tylko po to, i patrzeć, jak zdychają z głodu w najmniej odpowiednim momencie. A skoro już mowa o poszukiwaniach uczuć w świecie, który dawno stracił kompas, to czas sprawdzić, czy Veranda Live, Efa oraz Raz znajdą coś więcej w Radiu X Vibe.

To był Topik i A7S w Breaking Me, czyli X-Vibe. Wiedziałeś, że Topik sam buduje swoje instrumenty, żeby brzmiały tak surowo? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Enigma, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu tutaj jesteś, wpatrzony w monitor jak w jedyne źródło światła w tym zapomnianym przez bogów pokoju. Więc witaj w Nightmarek, gdzie czas płynie wolniej niż krew w żyłach po trzeciej kawie. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wirtualna gwiazda z pikseli, dokonał niemożliwego, przejmując sygnał dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, a sprawcy tego cyfrowego sabotażu nigdy nie złapano, co tylko dowodzi, że technologia zawsze była o krok przed nami, szykując nam mały, elektroniczny koszmar w czasie, gdy ty próbujesz zasnąć. To totalny obłęd, ale przynajmniej mamy teraz lepszy bit, który wwierca się w mózg skuteczniej niż tamten zakłócony sygnał. Więc niech ten rytm niesie cię dalej w czasie, w X-Vibe, razem z Pitbull i I Know You Want Me w radiu

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

dobra. Skoro już tu jesteś, to znaczy, że świat za oknem zdechł, a ty wolisz karmić się tym radiowym mrokiem. Słuchaj tego, bo w 1982 roku pewien facet z branży filmowej wpadł na pomysł, że w horrorze Poltergeist trzeba użyć prawdziwych szkieletów, bo plastikowe wyglądały zbyt tanio, więc ekipa po prostu kupiła je w sklepie medycznym, nie wiedząc, że to prawdziwe ludzkie szczątki, co tłumaczy ten dziwny, cmentarny klimat bijący z ekranu i totalny obłęd na planie, bo aktorzy wcale nie musieli udawać strachu, gdy wszystko wokół zaczęło się sypać. To jest właśnie ten życiowy bit, którego nie da się podrobić w żadnym studio. Więc teraz Sydney Pollack i PZ w Otwieram Wino w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...

w latach 90. w grze Polybius rzekomo wysyłano podprogowe sygnały wywołujące u graczy obłęd i bezsenność, co brzmi jak idealna wymówka dla twoich nocnych lęków w X-Vibe. Ale prawda jest taka, że to tylko kolejna miejska legenda o technologii, która miała nas zniszczyć. Więc po prostu odpuść ten beat i posłuchaj The Weeknd w Call Out My Name, płynącej z X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu tutaj jesteś, bo najwyraźniej sen to dla Ciebie zbyt proste rozwiązanie. A mrok w X-Vibe smakuje dzisiaj wyjątkowo metalicznie, jak stare monety wygrzebane z kieszeni płaszcza topielca w 1987 roku. Pewien japoński inżynier wpadł na pomysł stworzenia robota, który miał udawać idealną partnerkę do rozmowy. Ale zamiast romantyzmu, urządzenie serwowało użytkownikom głównie bełkotliwe monologi o sensie istnienia, które doprowadziły kilku testerów do załamania nerwowego. Bo kiedy maszyna zaczyna ci wyliczać błędy twojego dzieciństwa w samym środku nocy, to znak, że czas wyłączyć światło i przestać szukać zrozumienia u elektroniki, która ma tylko jeden bit w głowie. Lepiej zaryzykować życie z TEI, który w Live Your Life przypomina, że przynajmniej masz realny wpływ na swój własny upadek.

W roku 2004 ekipa filmu Mechanik tak bardzo chciała wiarygodności, że Christian Bale zrzucił prawie 30 kilo, żywiąc się głównie jabłkiem i tuńczykiem dziennie, co brzmi jak przepis na szybki zgon, a nie na oscarową rolę w Night Market. Więc zanim padniesz z głodu przy tym bicie, sprawdź, jak Pink spada zaufaniem w Trustfall w

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy świat za oknem dawno wyłączył światło w X-Vibe. I tylko ja mam czelność zakłócać ten spokój w Nightmare. Pamiętasz rok 1999, kiedy to wszyscy bali się pluskwy milenijnej i końca świata w cyfrowym wydaniu? Wtedy właśnie wypuszczono w świat Furby, czyli te plastikowe stworzenia z demonicznym spojrzeniem, które potrafiły gadać nawet wyjęte z pudełka w środku nocy. Ludzie autentycznie wierzyli w plotki o tym, że te zabawki podsłuchują rozmowy i uczą się języków od i przejąć władzę nad domem. Co brzmi jak fabuła taniego horroru klasy B, ale w tamtym czasie budziło całkiem realny niepokój. Totalny obłęd w cenie baterii i paluszków. Teraz Baim i różowa kula.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.